agya sɔ me nsa sɛ ɔboa me na wode me kɔduru kana adwowa mema me werɛ mfi wo da wɔ dɛ agya mema me werɛ mfi wo da